Posa chedu apa chitero ndito chafika kumsiliziro kweni kweni kwa nyimbo za mu Afrika zafika nsondi nyimbo ngati zimenezi msabara mini kubwerai mapasilani lero programu ngati mini.